co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

0: Zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od
1: spiżu. Co najmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy.
0: Chcesz szczęścia.
1: W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

0: SK Praniewo.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to,

0: KPL. Masz pytania? Napisz na info.braniewo@twojestudia.pl lub zadzwoń pod numer 798 238 831.
1: I po reklamie.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Do zobaczenia najnowocześniejszy sprzęt polskiego wojska. W południe w Warszawie wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego, zapowiada wiceszef MON Paweł Bajda.
1: Będą oczywiście F-35, ale będą też inne samoloty, FA-50, F-16 nasze.
0: To na niebie, a już o 11:00 parada morska w Gdyni. Paliwo drogie, a taniej dopiero w poniedziałek. Wtedy wraca pakiet CPN. 95 kosztuje średnio ponad 7,30 zł za litr, a diesel i 98 grubo ponad 8 zł. Zdaniem kierowców obniżki powinny zostać wprowadzone od weekendu.
2: To by był dobry pomysł. Wiele osób wyjeżdża na ten weekend.
3: Bo ludzie jeszcze wyjeżdżają, nie? Na sobotę, niedzielę, prawda? Chociaż jak to u nas, prawda? Wszystko musi być na odwrót.
0: A 95 ma kosztować w poniedziałek nie więcej niż 6,41, a olej napędowy 7,37 za litr. Turystyczny szczyt w Tatrach Zakopane przeżywa oblężenie. Tatrzańska Izba Gospodarcza ocenia, że gości jest nawet o 18% więcej niż podczas Sylwestra. Hotele i pensjonaty są w pełni zajęte, a tłumy widać również na szlakach.
4: To ja mam nadzieję, że wy jesteście częścią tego obłożenia, tego tłumu. No to słuchajcie, teraz razem wychodzimy z pokoju hotelowego i idziemy marszem na dół na śniadanie, albo już na tatrzański szlak na przykład. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest SK.

0: Gospodarcza ocenia, że gości jest nawet o 18% więcej niż podczas Sylwestra. Hotele i pensjonaty są w pełni zajęte, a tłumy widać również na szlakach.
1: To ja mam nadzieję, że wy jesteście częścią tego obłożenia, tego tłumu. No to słuchajcie, teraz razem wychodzimy z pokoju hotelowego i idziemy marszem na dół na śniadanie, albo już na tatrzański szlak na przykład. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest SK.

To my sobie odpoczywajmy, a ten pan tutaj, co tutaj nam fajnie gwiżdże, mówi, że nam posprząta na błysk. Ja wiem, że jest sobota, ale ej, święto jest, prawda? Umawiamy się, że dzisiaj nie sprzątamy, dobra? To mamy ustalone, no to jedziemy. 2 minuty po 9:00.

0: BB Rexha i David Guetta. Radio SK dokłada najlepsze hity na czasie, jakie ma do tej przepięknej wakacyjnej pogody. No słuchajcie, lepiej nam się chyba trafić nie mogło. W całym kraju sprawiedliwie. Pełne słońce, niewiele chmur i około 30 stopni na termometrach. Na zachodzie 35. No to jest, słuchajcie, coś pięknego. To wydajcie znać, jak tę sobotę wakacyjną wolną wykorzystujecie, bo dzisiaj mamy święto. Może wykorzystujecie mimo wszystko na jakieś remonty w domu, wiadomo, trzeba. A może teraz spokojnie szykujecie sobie śniadanko. W domu gdzieś tam w kuchni w tle gra SK i się nie spieszycie. I jedyne, co macie zaplanowane na dzisiaj, to jakiś wspólny spacer do lasu. A może już jesteście teraz na plaży? Widziałem przed chwilą kamerkę internetową z Ustki. No i już pierwsze parawany zaczynają się pojawiać. Dzisiaj pogoda przepiękna, można wskakiwać do morza. Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, na co wykorzystujecie tę przepiękną wakacyjną pogodę. Czekam na wakacyjne głosowy, no i oczywiście wakacyjnie zagram. Nareszcie od męskiego grania po króciutkiej przerwie. Radio
1: SK. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Ride Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
6: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Junior Caldera i Sophie Ellis Baxter w Radiu SK. Gramy wam hity na czasie w wakacyjną, świąteczną sobotę. Na co tę sobotę wykorzystujecie w to święto? Aż się prosi, taki piękny dzień, aż się prosi, żeby zrobić coś ciekawego. Nagrywacie głosówki w tej sprawie na Messengerze Radia SK. I teraz ważne ostrzeżenie dla wszystkich. Spodziewajmy się gości.
1: Siemano SK, Seba z tej strony. Spędzamy dzisiejszą sobotę rozwożąc zaproszenia na nasze wesele, a później zjemy sobie obiadek i przy okazji zapraszamy wszystkich słuchaczy i oczywiście was na nasze wesele. Zrobimy to hucznie, może być plener, także zostawimy wam to do dyspozycji. Pozdrawiam.
0: A to ja nie wiedziałem, że wy będziecie zapraszać. Ja w ogóle nie przygotowany. Kawkę czy herbatkę wam zrobić? Może coś słodkiego chcecie? Wafelki w studiu mam. Najgorzej jest, jak rodzina wpada z zaproszeniem na wesele bez zapowiedzi. Wtedy tak, jeden z domowników idzie otworzyć drzwi i bardzo zwleka z wejściem do domu, a w tym czasie ta druga osoba sprząta wszelkie bałagany z salonu. Także Seba, dużo sił wam życzymy i cierpliwości do odpowiadania na wszelkie pytania ze strony wujków, cioci jednej, drugiej, babci, dziadków i w ogóle. I przygotujcie się, że będą pytania przeróżne. Na przykład, a kredyt to na ile wzięliście? Kiedy dzieci? A ta wasza praca to tak na stałe, czy bardziej dorywcza?
2: Reklama. Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.
3: Te promocje mówią wszystko, więc je przegapi. Do euro przyjdź.
4: I po reklamie.

0: ten numer brzmi jak taka spokojna pobudka w sobotę rano, bez budzika. I tak się powoli zsuwamy z łóżka, żeby drugiej połówki nie obudzić. Sienna Spyro w Radiu SK, gramy hity na czasie, ale Krystian to już dawno temu się obudził i wykorzystuje tę sobotę.
1: Siema SK, u mnie dzisiaj słońce, woda, piach, piękna pogoda.
0: A, czyli pewnie jakaś bałtycka plaża, albo jakieś jezioro na Mazurach.
1: Dyżurny na wodociągach.
0: O nie, no ktoś musi pracować. Słuchajcie, Krystian jest naszym bohaterem, dba o to, żebyśmy zawsze mieli wodę w kranie. A wy jak wykorzystujecie tę wakacyjną sobotę? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: Inwestuj w siebie i skorzystaj z okazji. 30% zniżki na pierwszy rok studiów w filii Pomorskiej Szkoły Wyższej w Braniewie. Kierunki, które dla Ciebie przygotowaliśmy, to administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia oraz administracja i bezpieczeństwo państwa drugiego stopnia. Aplikuj online na twojestudia.pl. Masz pytania? Napisz na info.braniewo@twojestudia.pl lub zadzwoń pod numer 798 238 831.
2: I po reklamie.
3: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Ma być największa w historii za 2 godziny defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Zobaczymy 2000 żołnierzy i 300 maszyn, mówi wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Wspaniała i chyba zawsze najbardziej emocjonująca część. Przelot statków powietrznych, zarówno samolotów, jak i śmigłowców, bezzałogowców.
3: W części lotniczej defilady zobaczymy polskie myśliwce F-35, będą też F-16, FA-50 czy śmigłowce Black Hawk. Jest po pierwszym zabiegu, a przed nim kolejne, potem długa rehabilitacja.

0: Słyszało, trzech mężczyzn zostali tymczasowo aresztowani. Brawa dla naszych, Lech Poznań rozbił Klaksvik 5-0 i awansował do czwartej rundy Ligi Europy. Przypomnijmy, spotkanie Lecha zostało przełożone o dzień przez problemy z przylotem na lotnisko na Wyspach Owczych.
1: Więc to też nas buduje, no też w takich warunkach potrafimy dobrze wyglądać.
0: Mówi pomocnik Lecha Antoni Kozubal. Kolejnym przeciwnikiem kolejorza będzie FC Thun, mistrz Szwajcarii.
2: Zanim zdążycie wyjść z domu, bardzo ważne przypomnienie. Dzisiaj sklepy są pozamykane. Dzisiaj, słuchajcie, mamy święto. I jedyne miejsce, gdzie możemy zrobić zakupy, no to nie wiem, albo stacja benzynowa, albo jakiś wiejski festyn. Tam można kupić wszystko. Od zabawek przez biżuterię po watę cukrową. A w Esce, jak zawsze, dostajecie hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Dwie minuty po godzinie 10:00. To jest wczesny poranek, skoro jest wolne, prawda? Nie spieszymy się, nie spinamy. Rozluźniamy. DJ Snake i Justin Bieber.

0: Past idealnie sprawdza się w samochodzie, w długiej trasie na wakacje, wiem, bo sam testowałem. David Guetta, Alok i Stick Figure w Radiu SK, gramy wam wakacyjne hity na czasie. A tak szybkiego samochodu jeszcze na świecie nie było. Słuchajcie, padł rekord prędkości na lądzie. W stanie Utah w USA pojazd wodorowy rozpędził się, uwaga, do 654 km na godzinę. On by z Trójmiasta do Krakowa przejechał w godzinę. To by była podróż na wakacje, prawda? Ale słuchajcie, skoro technologia już tak poszła do przodu, że inżynierowie potrafią produkować tak szybkie samochody, które rozpędzają się do tak ogromnych prędkości, to ja mam dla nich kolejne wyzwanie. Niech zrobią coś z odcinkowymi pomiarami prędkości.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie twojego lata. Poleca Radio SK.
3: Mega,
4: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące

0: zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: reklama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: Imagine Dragons. A teraz SK zrobi to, na czym zna się najlepiej.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: No bo SK to jest wasz ekspert od nowości. Zawsze podrzucamy coś nowego, coś fajnego. U nas zawsze świeżo. I teraz bracia Fastboy przychodzą z nowym numerem. To rodzeństwo z Niemiec, które znacie doskonale. I teraz właśnie ci panowie wydali nowy numer na wakacje, bardzo rozluźniający, a my czujemy, że to wam się

podoba, to wam wejdzie do głowy i to będzie hitem w najbliższych tygodniach. Fastboy i Music Sounds już teraz w Radiu SK. No to teraz słuchajcie, okulary przeciwsłoneczne na nos, włączamy klimę w samochodzie, bo już się gorąco robi i jedziemy na wakacje.

0: Katy Perry w Radiu SK. To jest wakacyjna, świąteczna sobota z hitami na czasie. Ania melduje, że teraz będzie pakować córkę, która spontanicznie wyjeżdża na Mazury.
1: Nie ze mną, jedzie z dziadkiem. A to oznacza cały tydzień bez słów. Mamo!
0: Hej, Ania, ty weź zagadaj, skoro dziadek swoją wnuczkę zabiera, to może niech też swoją córkę zabierze, zapłaci za nią, wyżywi na tym wyjeździe. No ale dobra, skoro ciebie by nie zabrał, to może przynajmniej twojego męża by ze sobą wziął. Myślę, że ani jeden, ani drugi nie miałby nic przeciwko, a ty miałbyś jeszcze większy spokój.
2: Reklama. Samsung Days w RTV Euro AGD. Kup urządzenia AGD marki Samsung, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Teraz wniesiemy i zainstalujemy wybrane urządzenia AGD marki Samsung za złotówkę. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: I po reklamie.

0: Age. To jest Radio SK. To są wakacyjne hity na czasie. A teraz przedziwna historia z Francji. Słuchajcie, pewne małżeństwo jechało na wakacje i pan zapomniał o swojej żonie. Zatrzymali się na stacji benzynowej i po krótkim postoju mężczyzna wrócił do samochodu i ruszył. Zostawił żonę na stacji benzynowej i co ciekawe zorientował się dopiero po 300 kilometrach. Słuchajcie, jak to jest możliwe, że on przez tyle kilometrów nie zauważył, że coś jest nie tak? Że jest jakoś tak dziwnie cicho w tym samochodzie? Może po 300 kilometrach zachciało mu się pić i powiedział, że mu wodę odkręciła i się nikt nie odezwał? Albo jest też inna opcja, słuchajcie, może w czasie tej przerwy wziął kalkulator, podliczył wydatki wakacyjne i stwierdził, że taniej będzie, jak sam dalej pojedzie.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: autopromocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.
0: Będzie ostatnia reklama.
5: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Nowa Holandia przy obwodnicy Elbląga.
8: Wakacje w pełni, a w Radiu SK jak zawsze sprawdzamy, gdzie jest letnia impreza. To jest SK Summer City. Przed nami drugi dzień żagli w Szczecinie. To wielka żeglarska impreza. Co się działo wczoraj na koncercie Oskara Cymsa albo Dawida Kwiatkowskiego, polecam zobaczyć na SK-owym Instagramie. Dzisiaj będzie można na przykład popływać pięknymi statkami. Na miejscu działa też strefa dmuchańców, jarmark, strefa gier, a wieczorem koncerty. Na żaglach zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Dzisiaj na scenie m.in. Jank Leosiak, Nii Zimmer czy Janusz Walczuk, a już za tydzień święto muzyki elektronicznej. Przed nami festiwal Park Beats w Iłowej w województwie lubuskim. To będzie bardzo klimatyczna impreza, bo scena stanie w środku zabytkowego parku. A kto na scenie? Międzynarodowy skład producentów. Wśród nich Skytech czy Calvi i Remi, czyli będzie legendarny Explosion. Impreza w piątek i sobotę.
7: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Nowa Holandia.
9: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Uroczysta odprawa wart przed grobem nieznanego żołnierza, a już za godzinę kulminacja obchodów, czyli start defilady wojskowej w Warszawie. Trwają obchody Święta Wojska Polskiego.
10: Czołem żołnierze!
9: W uroczystościach udział biorą m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Tragiczne statystyki podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od 1 kwietnia utonęły już 164 osoby, tylko minionej doby dwie. Blisko 70% śmiertelnych wypadków wydarzyło się nad stawami i jeziorami. Na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham przed chwilą rywalizację na dystansie półmaratonu zakończyli chodziarze. Najlepszy z Polaków, Maher Benchlima, zakończył rywalizację na 9. miejscu i pobił rekord Polski. Na tym samym dystansie w rywalizacji kobiet zwyciężyła reprezentantka Hiszpanii, Maria Perez. Nie tylko zdobyła tytuł mistrzyni Europy, ale pobiła też rekord świata. Najlepsza z Polek, Magdalena Żelazna, była 20.
8: Mówiłem wcześniej, że sklepy pozamykane, bo dzisiaj święto. To nie jest zwykła sobota i słuchacz wysłał paragon ze sklepu spożywczego, w którym nie obsługiwała właścicielka. Drugi słuchaczu, jesteś pewien, że to był sklep spożywczy? To mógł być punkt pocztowy albo punkt gastronomiczny. SK działa też w święta. Jesteśmy dystrybutorem hitów na czasie. Łukasz Zduńczyk, cześć!

0: Kasza w Radiu SK. Tak wam gramy w wakacyjną sobotę i towarzyszymy nie tylko w odpoczynku, ale też w pracy. Kinga daje znać na Messengerze, że słucha Eski pracując w budce z lodami. Oj, to pewnie dzisiaj niezły ruch. W całym kraju gorąco, okolice 30 stopni. Agata z kolei daje znać, że od godziny 8 walczy z ogrodem. Nawet zdjęcie wysłała, widzę tam jakieś grabie są, nożyczki do przycinania gałęzi. A wy co robicie, słuchając eskowych wakacyjnych hitów na czasie? Też się pochwalcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a ja wam dobrze wakacyjnie zagram. Na przykład ostatni dzień lata od Gipsa i Igo. To po krótkiej przerwie.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Mówisz, nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?

0: to niska cena.
1: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożek, Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: I po reklamie.

0: W Esce zawsze grają najlepsze nowości. Swedish House Mafia i Lil Lee. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. No i co? Odpoczywamy dalej. Albo przynajmniej byśmy chcieli dalej odpoczywać. Przed chwilą Marzena mówiła, że już dom wysprzątała na błysk. No i Bartek chciał się też czymś pochwalić.
1: Cześć Eska. Też posprzątałem całe mieszkanie na błysk, ale to ze względu na to, iż trzeba podlizać się swojej narzeczonej, która kupiła mi tydzień temu nowy rower, a wczoraj mi go ukradli spod sklepu. No i jeszcze o tym nie wie.
0: Panowie, to jest nauczka dla nas wszystkich. Nie bierzmy się za sprzątanie domu z własnej woli, bo nasza ukochana po prostu zawału dostanie. Nie róbmy jej tego. Bartek, jak już się twoja dziewczyna dowie o tym, co się wydarzyło, to ją przynajmniej przekup eskową koszulką z napisem cześć. Taki gadżet leci do ciebie. No i za chwilę gramy dalej. Darię Zawiałów między innymi.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
3: I po reklamie.

0: przerwy. Mamy to coś, czyli najlepsze nowości na wakacje. White 2115 w Radiu SK. My wam wakacyjnie gramy, a wy korzystacie z wolnej soboty. Taki mamy układ, tak jak Weronika.
1: Hej SK, dzisiaj upał, a my jedziemy na działeczkę pracować i smażyć kiełbaseczkę. Pozdrawiamy.
0: Ale no takiej działce idealnie by się sprawdził taki eskowy leżak i jeszcze bezprzewodowy głośnik, żeby słuchać hitów na czasie. Takie zestawy mamy dla was przez cały weekend. Jeśli chcecie coś takiego zgarnąć, odpalajcie eskową apkę na smartfony i się zgłaszajcie, a ja po 12 do was w tej sprawie dzwonię.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: I po reklamie.
2: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Rusza wojskowa defilada w Warszawie. Weźmie w niej udział 2000 żołnierzy i 300 maszyn. To z okazji Święta Wojska Polskiego.
3: Na trasie zobaczymy żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych i najnowocześniejszy sprzęt, m.in. czołgi K2 i Abrams, Borsuki oraz wyrzutnie HIMARS i Patriot. Nad Wisłą pojawią się z kolei samoloty i śmigłowce, w tym F-16, F-35 i Apache. Defilada potrwa około 2 godzin.
2: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Obie agresorki już w rękach służb. Poznańska policja zajmuje się incydentem na Starym Mieście. Nietrzeźwe kobiety miały zaatakować Ukraińców. Nagranie trafiło do internetu. Ma być szybciej. Na lotnisku Chopina pojawiły się nowe skanery, tak zwane smoczyce. Te usprawnią kontrolę pasażerów. Dzięki nim nie trzeba już wyjmować elektroniki z bagażu. Dodatkowo pozwolą zwiększyć limit płynów w bagażu podręcznym.
4: Obecnie na lotnisku Chopina działają 4 takie skanery. 2 już działają w strefie ogólnodostępnej dla wszystkich pasażerów.
2: Mówi Łukasz Rusiniak z polskich portów lotniczych. Podobne skanery działają już w Gdańsku, Rzeszowie czy Lublinie.
5: Trzymajmy kciuki za naszych żołnierzy, bo oni na tej defiladzie w pełnym słońcu przy 30 stopniach są w pełnym umundurowaniu. Jak wrócą do domu...

0: 30 na termometrach, pełne słońce i takie upalne hiciory z Radia SK. To jest bardzo dobre połączenie. DJ Godza i Jason Derulo na antenie Radia SK, a razem z nami teraz Ilona, którą oderwałem od oglądania defilady wojskowej. Hej Ilona.
1: Hej SK.
0: Słuchaj, ja słyszałem, że ty byś chciała się trochę na sąsiada poskarżyć. Dawaj, mów jak do rodziny.
1: Tak, bo z czasem tak, no miałam, że tak powiem, tak w nawiązaniu do tego leżaka, o który właśnie jest w SC był przedstawiany, no to tak patrząc za płot, to czasem miałam ten leżak taki troszkę był, no stary, więc tak dał do zrozumienia, żeby należało wymienić nowy. Ale no jakiś czas mi jeszcze służy, także...
0: Ale to słyszałem, że tam, jak ty sobie wychodziłaś na podwórko, to widziałaś jakiś wzrok tam zza płotu. Sąsiad patrzył, co ty tam robisz.
1: Tak, no bo tak to już jest czasem, że na tych ogródkach właśnie te płoty są niskie, no i tak jednak jakby nie patrzeć, jedni do drugich zaglądają.
0: No, dokładnie tak. Słuchajcie, Ilona w zgłoszeniu napisała, że jej leżak to krzesło z kuchni i ręcznik z Mikołajem. Nie, no to trochę przypał, słuchaj. Przydałoby się coś lepszego załatwić, nie?
1: No właśnie, ten z Mikołajem, bo elegancki wprawdzie, taki duży, no ale nie na czasie, że tak powiem, a krzesło faktycznie lekko już takie obskurne.
0: No to słuchaj, my dbamy o to, żeby nasi słuchacze byli na czasie. Ilona, dostajesz eskowy zestaw wakacyjny, eskowy leżak i głośnik bezprzewodowy, żebyś mogła nas wszędzie słuchać.
1: Oj, niezmiernie się cieszę. I z jednego, i z drugiego.
0: I jeszcze magazyn Radia SK, SK Story dokładam. Dobrej soboty, trzymaj się.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio SK. Reklama.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian,
5: mega,
6: co ty robisz?
7: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
10: Ach, to niska cena.
11: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
13: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Hej, to Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
15: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

0: Lutricia McNeil z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. W Warszawie trwa wielka defilada wojskowa z okazji Święta Wojska Polskiego, ale słuchajcie, jest też świetny sportowy news z lekkoatletycznych mistrzostw Europy. Polka Katarzyna Zdziebło została właśnie wicemistrzynią Europy w chodzie na dystansie maratonu. Słuchajcie, ona przeszła ponad 42 kilometry. Aż strach z nią iść na jakiekolwiek zakupy, słuchajcie. Ona się nigdy nie męczy. Ona nigdy nie marudzi, że ją nogi bolą.
1: Reklama. Samsung Days w RTV Euro AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia AGD marki Samsung. Kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000 zł rabatu. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
3: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I Boska.

0: Escabraniewo.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: tym numerze słychać taki czysty, wakacyjny chill. Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK, którzy już niedługo zagrają na Top of the Tops pod festiwalu, a Radio SK już od poniedziałku będzie wam rozdawać bilety. Jeśli teraz jedziecie na wakacje nad morze albo w góry, albo siedzicie na działce, to ja mam dla was kandydata, który chętnie się z wami zabierze, albo grilla popilnuje.
1: Z przyjemnością, ja już nawet spakowany jestem.
0: Serio, słuchajcie, on wszedł do studia z walizką, także jeśli jesteście na wakacjach, śmiało przygarniajcie Matiego, on o dobrą playlistę zadba.
1: Dokładnie, no, tak, mam naprawdę granie. Fajne hity, będzie Ariana Grande, będzie Temper City, będzie Florida, no co mogę powiedzieć?
0: Ja w to wchodzę, słuchajcie, wy to też zostań. To zróbcie.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
1: To będzie ostatnia reklama.
4: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
2: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest KAM, producent mebli kuchennych z Milejewa.
6: Radio SK ma dla Was najlepszy wakacyjny zestaw, czyli hity na czasie plus wakacyjne propozycje. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest SK Summer City, no i teraz przychodzę z wakacyjnymi imprezkami. Dzisiaj wieczorem na pewno głośno będzie w Kraśniku, tam zatrzymuje się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. A na scenie oczywiście gwiazdy. Dzisiaj zagra Eryk Moczko i Paktofonika, a jutro zespół T-Love. Wstęp na koncerty jest darmowy. Olsztyn to też bardzo mocny punkt na imprezkowej mapie Polski. Na plaży nad jeziorem Ukiel wystartował Olsztyn Green Festival. Dzisiaj na scenie m.in. PZ, Zalewski czy Kasia Sienkiewicz, a jutro Vito Bambino, bracia Kacperczyk czy Igo. Jutro będzie się też działo w Warszawie. Do Polski przyjeżdża żywa legenda. Na PGE Narodowym zagra Andrea Bocelli, czyli będzie okazja, żeby na żywo usłyszeć słynne Time to Say Goodbye, ale może DNA, czyli nowy hicior z Davidem Gettą, też się pojawi.
5: Sponsorem programu jest KAM, producent mebli kuchennych z Milejewa. www.meblekam.pl.
7: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. W Warszawie trwa defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Bierze w niej udział 2000 żołnierzy i 300 maszyn. Prezydent wręczył już nominacje generalskie, a już za chwilę do zobaczenia najnowocześniejszy sprzęt, jak Borsuki K2 czy wyrzutnie Patriot. Na niebie 60 statków powietrznych, w tym najnowsze myśliwce F-35. Wzdłuż trasy zgromadziły się tłumy widzów, a wśród nich nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
8: Na co czekamy najbardziej tutaj?
9: F-50, mój brat leci. Będzie na co patrzeć.
10: Ja też czekam na szwagra brata.
8: A ty na co czekasz?
11: Na Zoe!
7: A równocześnie na wodach Zatoki Gdańskiej odbywa się defilada morska, w której bierze udział ponad 20 jednostek. Czwarty medal dla Polski podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Katarzyna Zdziebło zdobyła srebro w chodzie na dystansie maratonu. Co ważne, dziś przed Polakami kolejne szanse na krążki. Natalia Bukowiecka powalczy w biegu na 400 metrów. Maria Żodzik w skoku wzwyż. Czekamy też na występ Adrianny Sułek-Schubert. Polka po czterech konkurencjach w siedmioboju jest liderką.
6: Niezależnie od tego, jak spędzacie dziś sobotę, to będę tu razem z wami i będę grał hity, będzie Break Free. Tak, zaczniemy, to Ariana Grande, będzie Tempest, Self-Aware, a ja to Mati Fuczyło. Cześć!

0: Takie hity gramy wam właśnie teraz. Axwell Bone, Wherever Turns You On. Ale nie tylko teraz, bo także w nocy, dziś w nocy właśnie, z soboty na niedzielę, spodziewajcie się SK Live Remix. Jak zawsze będziemy grali dla was najlepsze sety od najlepszych światowych DJ-ów. To są hity na czasie, w wakacyjną sobotę, 18 minut już po 13. Za nami Axel i Bon, wcześniej też Taylor Swift i The Fate of Ophelia. A co dzisiaj przed wami, albo już za wami? Ja przed chwilką zameldowałem się w studiu i mam już za sobą podróż. Ponad 300 km dziś rano pociągiem i nawet się nie spóźniłem do radia, udało się wszystko zrobić. A jak u was? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mam nagrody. Mam naprawdę fajne też propozycje muzyczne. Już za chwilę będzie Lady Gaga, a będzie też Gipsy Kukon. Ty masz. No to co wy macie dzisiaj w planach? Czekam na głosówki.
1: Radio SK. Reklama.
2: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.
3: Co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złote 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złote 70.

0: 69.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też. To poprosimy.
9: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: I po reklamie.

0: aplikacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: I po reklamie.
0: Z energią na weekend.
1: I po reklamie.

0: Hotel Room Service to Pitbull w Esce. 25 minut zostało do 14. Zapytałem, co dzieje się dzisiaj u was. Łukasz nagrał się na Eskowym Messengerze.
1: Jeska, cześć Mati.
0: Cześć.
1: Słuchaj, ty zrobiłeś dzisiaj 300 km, żeby nie spóźnić się do pracy.
0: Tak.
1: My dzisiaj zrobiliśmy prawie 700 pociągiem od rana,
0: żeby
1: wykorzystać fajną pogodę, ostatni weekend nad morzem. Jechaliśmy prosto z gór, a teraz korzystamy, bawimy się i korzystamy z ostatnich chwil ciepłej pogody. Pozdrawiam wszystkich. Gorących wakacji jeszcze do końca Eski.
0: No, pięknie, pięknie, pięknie. Tak to powinno wyglądać. Zazdroszczę bardzo. Proszę pluskać się w moim imieniu także, dobra? Ale posłuchajcie, bo jeszcze taką głosóweczkę dostałem.
2: Siema Mati,
0: siema
2: Eska. Zapraszamy was oczywiście do Szczecina na Eska Music Tour. Z tej strony Tolo, DJ Radia Eska. No szkoda, że nie może ciebie Mati być, ale zapraszamy oczywiście wszystkich słuchaczy, którzy są w okolicach Szczecina na dzisiejszą imprezę. Eska Music Tour. Potem rozkręcamy imprezę na naszym busie. Eskowym pomarańczowym busie na naszej twierdzy. Także widzimy się, słyszymy się. Pozdro Mati, pozdro Radio Eska.
0: Ja czuję się zachęcony, a nasza impreza Eska Music Tour także dziś i jutro w Kraśniku. To Ameryk Moczko, Paktofonika, Orkiestra i T-Love. Zresztą sprawdźcie sami, bo koncertów Eska Music Tour jest więcej, zawsze są darmowe i zawsze warto na nie wpadać. Ale warto też słuchać Tame Impala już za chwilę.
3: Autopromocja.
4: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej.

0: Fuyo, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Inwestuj w siebie i skorzystaj z okazji. 30% zniżki na pierwszy rok studiów w filii Pomorskiej Szkoły Wyższej w Braniewie. Kierunki, które dla Ciebie przygotowaliśmy, to administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia oraz administracja i bezpieczeństwo państwa drugiego stopnia. Aplikuj online na twojestudia.pl. Masz pytania? Napisz na info.braniewo@twojestudia.pl lub zadzwoń pod numer 798 238 831.
4: I po reklamie.

Alex Warren i Passenger w Radiu SK 7 minut przed 14. Dużo się dzisiaj dzieje. Polska armia pokazuje swoją siłę na niebie i nie tylko na niebie, ale dzisiaj pokaz siły też naszych sportowców. A właśnie teraz Polki biegły w sztafecie 4x400 metrów na Mistrzostwach Europy. Właśnie teraz, czyli skończyły biec jakieś 12 sekund temu, kiedy zaczynałem mówić. Ten bieg skończył się teraz i uwaga, Polki są na drugim miejscu, weszły właśnie do finału i są zachwycone, uśmiechnięte i mam nadzieję, że będziecie trzymali za nie kciuki równie mocno ze mną, jak równie mocno jak ja. O, to chciałem powiedzieć w finale. My zaraz nie finałowo, a rozkręcając się będziemy grali kolejne hity na czasie. Będzie Dawid Podsiadło, będzie Selena Gomez, będzie Eminem, a więc będzie się działo.

0: właściciel parku rozrywki Nowa Holandia przy obwodnicy Elbląga.
1: Codziennie w Radiu SK przeglądamy dla Was imprezową mapę Polski i podrzucamy najciekawsze wydarzenia. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest SK Summer City. Trwają wielkie przygotowania do święta polskiej muzyki. Artyści już trenują, a chodzi o Top of the Top Sopot Festival. Opera Leśna już od 24 sierpnia stanie się muzycznym centrum Polski. Tam zagra m.in. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Margaret Zalia, Kaśka Sochacka, Żabson czy Jankle Osia. SK też będzie na miejscu, a Wy oczywiście razem z nami. Już od poniedziałku będziemy mieli dla Was zaproszenia na Top of the Top Sopot Festival. A jeszcze przed festiwalem w Sopocie fajnie będzie w Gdańsku. Tam zawita festiwal Erste Letnie Brzmienia. W najbliższy piątek wystąpi tam Vito Bambino, Mrozu czy Brodka, a w sobotę m.in. bracia Kacperczyk, Kaśka Sochacka czy Ewa Farna. W ostatni weekend wakacji Letnie Brzmienia wpadną do Wrocławia.
0: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Nowa Holandia.
2: Agata Chluściak, zapraszam na SK News. W Warszawie trwa defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Można zobaczyć spadochroniarzy, były też rządowe samoloty Boeing 737, ale też najnowszy nabytek Sił Powietrznych RP, czyli samoloty F-35.
3: Bardzo mi się podoba.
4: Robią wrażenie, przynajmniej te myśliwce.
5: Tak.
6: Bardzo się podoba, pierwszy raz jestem w sumie.
5: A pani na co czeka?
6: Na czołgi.
5: I co, robi wrażenie?
3: Robi.
2: Prezydent wręczył nominacje generalskie, były też przemówienia. Karol Nawrocki podziękował żołnierzom za służbę i wezwał do jedności wokół bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. Wypadek w Bobrownikach Włódzkiem. Ultralekki samolot rozbił się w lesie. Maszyna spadła 400 metrów od lądowiska Bobrowniki.
7: Mężczyzna jest przytomny, doznał jednego obrażeń, w związku z tym został przetransportowany do szpitala.
2: Mówi Edyta Machnik z Policji w Łodzi. Okoliczności wypadku wyjaśni Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Manchester United kontra AC Milan. Starcie gigantów dziś na wrocławskim stadionie Tarczyński Arena. Na trybunach zasiądzie 40 tysięcy kibiców z całej Europy. Pierwszy gwizdek o 16:45.
1: W powietrzu czuć lato i to bardzo. Dzisiaj zadzwonię do kogoś z Was z letnimi gadżetami, głośnikiem i leżakiem. Kto chce? Zgłoszenia w apce Radia SK za darmo. Minuta po 14:00. Mati Fuczyło, to są hity na czasie, a to Dawid Podsiadło i jego sezon.

0: Pinky Sober, West, 17 minut po 14. Dopiero co, bo niedawno, 3 dni temu, za nami zaćmienie słońca, ale jeżeli ktoś to przegapił, no to co prawda na zaćmienie słońca trzeba jeszcze sporo poczekać, raczej latami, ale teraz odwracamy sytuację, bo przed nami prawie całkowite zaćmienie księżyca. To w nocy z 27 sierpnia, słuchajcie, księżyc będzie przykryty prawie w całości, 96% dokładniej mówiąc, no i to 2 tygodnie, niecałe 2 tygodnie po zaćmieniu słońca. Nie wiem, kiedy tak było ostatnio, ale mam wrażenie, że to jest jakaś promocja. 2 zaćmienia w 1 miesiącu. Radio SK. Sklepy dziś zamknięte, to chociaż taka promocja.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30%.

0: 20% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Ride Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

0: to Zalia i Kochaj Mnie. Tylko Kochaj Mnie. A lubicie klubowe hity?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo my bardzo, dlatego w każdy piątek i w każdą sobotę mamy dla Was SK Live Remix, czyli sety przygotowane przez najważniejszych światowych DJ-ów. Oni rozkręcają imprezę na naszej antenie wieczorami i w nocy, ale wcześniej zrobi to ktoś inny. Ich dobrze znacie z hitu Turn the Lights Off. Jeszcze bardzo niedawno można było go słyszeć wszędzie i bardzo często i bardzo dobrze, bo to świetna rzecz, ale teraz będzie coś nowego właśnie od nich. Jack Style i John, What Are We Gonna Do? Tak nazywa się ich nowość, a my gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: to Vance Joy i Riptide. Mati Fuczyło to ja, to są sobotnie hity na czasie latem w gorący dzień. Jest bardzo przyjemnie, prawda? No jak przyjemnie, gdy dowiaduje się o sukcesach naszych rodaków. Dzisiaj Gasia Zdziebło zgarnęła srebro Mistrzostw Europy w chodzie sportowym na dystansie maratonu. Ja chciałem tylko przypomnieć, że maraton to ponad 42 km, tak? A chód Kasi no, jest szybszy pewnie niż mój rekord na jakieś 500 metrów biegu. Więc wielkie gratulacje, no bo to jest piękna sprawa. Niektórzy zdobywają medale, a ja po kilku krokach no to chcę zdobyć już tylko ławkę. Radio SK. I wodę, wiecie jak to jest.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie

0: Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Ride Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.

My Body Isn't Ready. To Somber. A to jest Teska, 5 minut do godziny 15. Dzisiaj wojskowe defilady. Gdyby ktoś był zaskoczony tym, dlaczego na ulicach jest tyle wojska, no to właśnie dlatego. Dzisiaj też święto, dzisiaj też sklepy, raczej zamknięte, więc pozdrawiam wszystkich tych, którzy próbowali wybrać się dzisiaj na sobotnie zakupy. To raczej utrudnione, ale dzisiaj także w całej Polsce raczej bardzo gorąco. To jak spędzacie wy tę sobotę? Cały czas sprawdzam, co u was. Może ktoś pędzi właśnie w góry, albo nad morze, albo nad jezioro, albo może wybieracie się na lody. Co u was? Wyślijcie głosówki na eskowym messengerze. Sprawdzimy, jak wakacje spędzacie wy.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: I po reklamie.
3: Muzyką się żyje.
4: Już za nieco ponad tydzień święto polskiej muzyki. Przed nami Top of the Top Sopot Festival. Na scenie m.in. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski czy Zaria. Poznamy też zdobywcę bursztynowego słowika. Wśród nominowanych m.in. Jeremi Sikorski, Kuba i Kuba czy Ania Karwan. O nagrodę walczy też Kasia Sienkiewicz, która bardzo lubi festiwale w Sopocie.
5: I za każdym razem to jest dla mnie coś bardzo radosnego. Lubię tam być, kocham Operę Leśną, to jest inspirujące miejsce. Bardzo, bardzo lubię tam przebywać i dla mnie to jest takie pozytywne, trochę odrealnione miejsce. Czuję się jak we śnie czasami.

0: witam, ponieważ chodzisz korytarzem po tym backstage'u i tu spotykasz Justynę Steczkowską. Tutaj idzie Doda, tutaj wiesz, Ralf Kamiński i mam takie wow, wow, wow.
1: Kasia Sienkiewicz wystąpi na sopockiej scenie z hitem Były momenty. Top of the Top Sopot Festival rusza 24 sierpnia. Słuchajcie uważnie Eski. Od poniedziałku będziemy rozdawać Wam zaproszenia. Zastanawiam się, ile razy przestrzeń, nasze otoczenie słyszało już dzisiaj słowo ale gorąco, albo ale gorące, na przykład fotele w rozgrzanym aucie. Przynajmniej i przyjemniej gorące będę miał dla Was hity. Mati Fuczyło, dzień dobry, cześć. Dawid Podsiadło.

0: RMB albo Ring My Bell to HFST. Ja sprawdzam wasze sobotnie plany i to, co do tej pory udało się już zrobić w sobotę. I wiecie co? Można się naprawdę rozmarzyć. Paweł się nagrał.
1: Siemanko, z tej strony Paweł. Co robimy, co działamy? Aktualnie ćwiczę.
0: Okej.
1: Okay. Sobie zjem ziemniaczki siadłym mleczkiem. Tak na letnio i orzeźwiająco. A później pewnie pójdę na rower i pojedę sobie rowerkiem po Rzeszowie.
0: Dziękuję. No i pięknie, pozdrawiam. No i pięknie, pozdrawiamy też, cudnie. Grzesiek tymczasem wysłał do mnie zdjęcie z budowy.
2: Ja oczywiście w pracy pracuję, aby młode pokolenie Norwegów miało gdzie mieszkać. Oczywiście w tle zawsze leci SK.
0: O, i bardzo
2: spokój
0: słusznie.
2: Z widokiem na morze.
0: No właśnie, pięknie Grzesiek, spokojnej pracy. No a przy okazji możesz mówić, że wakacje spędziłeś w pokoju z widokiem na morze. No wszystko się zgadza. Bledka, komu miałabym powiedzieć, to już za chwilę wesce.
3: Reklama.
4: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
5: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
6: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
8: Marian,
7: mega,
8: co ty robisz?
7: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. A tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą? Góra,

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: I po reklamie.

0: jeśli jakiś hit brzmi jak wakacje, to właśnie ten REO Shine On. A SK jest tam, gdzie ty. Tak nazywa się nasz konkurs, w którym możecie zgarnąć nasze wakacyjne zestawy. Trzeba tylko się za darmo zgłosić w apce Radia SK i nas przekonać. Kamila już zdążyła mnie przekonać. No cześć.
1: No witam, hej.
0: Napisałaś, że ty dzisiaj w pracy sprzedajesz zimne napoje. Patrząc na to, że jest tak gorąco, to zakładam, że dzisiaj jest co robić, prawda?
1: No dzisiaj tak, lody, napoje i inne takie dla ochłody.
0: No i pięknie, atmosfera w pracy jest okej, czy to ciepełko przeszkadza skutecznie w tym, żeby się wyluzować?
1: Nie, ja akurat jestem w tym komfortowej sytuacji, że mam klimatyzację, klienci bardzo mili, także jest super.
0: No tak to powinno wyglądać.
1: Właśnie mam tutaj takiego malutkiego klienta, przyszedł po piciu.
0: O, no i pięknie. Słuchaj, to ja ci nie będę długo zajmował czasu, żeby klient został obsłużony tak jak trzeba, ale Kamila, powiedz mi, czy w pracy znalazłoby się takie miejsce na leżak? Byłoby jak na wakacjach.
1: Oczywiście, przed sklepem mam takie małe podwóreczko, także miejsce na leżak jak najbardziej.
0: No dobra, autoreklama w takim razie perfekcyjna. W takim razie, no właśnie, zrobimy to w ten sposób, że wysyłamy do ciebie eskowy leżak i głośnik bezprzewodowy, to nawet w pracy będziesz czuła się jak na wakacjach. Co ty na to?
1: Bardzo się cieszę.
0: Umiliście
1: mi dzisiaj dzień.
0: O, no a ty umiliłaś go nam, a jeżeli chcecie, abyśmy umilili też dzień wam, to zgłoście się już teraz.

0: w aplikacji Radia SK, bo wy też taki zestaw możecie zgarnąć.
1: Reklama. Samsung Days w RTV Euro AGD. Kup urządzenia AGD marki Samsung, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Teraz wniesiemy i zainstalujemy wybrane urządzenia AGD marki Samsung za złotówkę. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
3: He's psycho.
2: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.

0: CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
1: I po reklamie.

Wszystkie hity zaczynają się w Estrze. A ten zaczął się bardzo niedawno, bo to nowość od Sylwii Grzeszczak, jej Mango. Zagraliśmy na 5 minut przed 16. A jeżeli wy chcielibyście posłuchać, jak grają wasi ulubieni artyści, to po pierwsze słuchajcie Eski, a po drugie słuchajcie dziś też w Esce imprezki. Paweł Karpiński będzie miał dla was zaproszenie na imprezę na błoniach PGE Narodowego w Warszawie. Tam zagrają m.in. Bledka czy White 2115, a wy właśnie tam możecie się pojawić. Tylko trzeba słuchać Eski. Ale przed imprezką też El Profesor i Kuba też będą.

0: Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: I po reklamie.
5: Muzyka się żyje.
6: Julia Wieniawa wystąpiła u boku legendarnego artysty. Wczoraj zaśpiewała wspólnie z Andreą Bocellim. Ten światowej sławy śpiewak operowy wystąpił w arenie w Gdańsku. Pod koniec koncertu obok niego pojawiła się polska piosenkarka i wspólnie zaśpiewali jeden utwór. Po tym występie Julia Wieniawa dodała taki wpis w mediach społecznościowych. Cytuję. Nadal nie wiem, czy to nie był sen. Zaśpiewać u boku Andrei Bocellego to jedno, ale ciepło, z jakim mnie przyjął, wzruszyło mnie chyba jeszcze bardziej. Są chwile, które zostają w sercu na zawsze. Ta na pewno będzie jedną z nich. Andrea Bocelli jest teraz w trasie koncertowej i już jutro wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie. Jego najpopularniejszym utworem jest Time to Say Goodbye. Ostatnio wydał też wspólny kawałek z Davidem Guettą, DNA, który gramy w Radiu SK. Dostałem taką wiadomość na eskowym messengerze od słuchaczki Kasi. U nas błogi relaks na leżakach, kurtyna wodna, cisza, spokój. Można się rozmarzyć. Mam nadzieję, że u was podobnie. Podobnie, cudnie. Mati Fuczyło, cześć, to El Profesor i Bella. Ciao.

0: Run, Run River to David Guetta, Aloki, Stick Figure. Niezłą ekipę zmontowali, prawda? A razem z nią niezły hit. 16 minut po 16 to jest SK, to jest sobota. Ja sprawdzam, co dzisiaj u was i Ania nagrała głosówkę na SK-owym Messengerze.
1: Hejka, SK.
0: No cześć!
1: Ja dopiero we wtorek

0: wyjadem w góry.
1: O.
0: A teraz sąsiedzi wyjechali na ten długi weekend i opiekuję się trzema kotkami. Także sąsiedzi się bawią, a ja będę się bawiła później. Pozdrawiam, Ania.
1: Zakładam, że z takimi kociakami w domu to też jest całkiem niezła zabawa. No chociaż z moją ogromną alergią to ta zabawa pewnie skończyłaby się w szpitalu. I to bez użycia pazurków.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
3: Juhu, jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: Nowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na fantago.com.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum 2 różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: I po reklamie.

0: Jak pięknie. Jak pięknie, bo to sobota, 26 minut do 17, to jest właśnie sobotnie. Hity na czasie trwają, Only Morse, Rizzle Kicks, Heart Skips a Beat. Trwa gorący weekend. Wiem, że jedną z opcji idealnych na dziś jest wybranie się w jakieś fajne miejsce. I wiecie co? Z tego co widzę po wiadomościach od was na naszym eskowym messengerze, bardzo wielu z was właśnie tak zdecydowało, że rzucamy wszystko i jedziemy w jakieś fajne, ciepłe miejsce. Czytam o tym, że na przykład nadmorskie miejscowości w tym momencie przeżywają prawdziwe oblężenie. Zresztą dostaję też od was zdjęcia. W górach, z tego co widzę, jest bardzo podobnie. Wygląda na to, że teraz w korkach nie stoi się już tylko na przykład Zakopiance, ale potem jeszcze drugie tyle na szlaku. No to byle bez korków. Wewesty zaraz Temper City.
1: Reklama. Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.
2: Te promocje mówią wszystko, więc je przegapi. Do euro przyjdź.
3: To będzie ostatnia reklama. Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: I po reklamie.

to hit, który wrócił. A wszystko przy okazji ostatniego Spidermana. Post Malone, Swae Lee i Sunflower. Wesce, 5 minut do 17. Są różne sposoby na spędzanie wakacyjnej soboty. Jednym z nich może być na przykład wybranie się w fajne miejsce. Ale słuchajcie, do mnie napisała przed chwilką Klaudia. Uwaga, cytuję. Dzień bez kłótni, dzień stracony, wracamy rodzinnie z Zoo i jeziora. A wiadomo, w ciszy niech będzie, że dlatego, że słuchamy Eski, a potem urodzinowy grill męża. Klaudia, no muszę ci powiedzieć, że biorąc pod uwagę tę ciszę, to szykuje się naprawdę niezła imprezka. No ale przynajmniej dobrze usłyszycie hity w Esce. Najlepszego dla męża, a hitów mamy sporo. Damiano Dawid będzie zaraz.

0: to promocja.
1: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
4: Inwestuj w siebie i skorzystaj z okazji. 30% zniżki na pierwszy rok studiów w filii Pomorskiej Szkoły Wyższej w Braniewie. Kierunki, które dla Ciebie przygotowaliśmy, to administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia oraz administracja i bezpieczeństwo państwa drugiego stopnia. Aplikuj online na twojestudia.pl. Masz pytania? Napisz na info.braniewo@twojestudia.pl lub zadzwoń pod numer 798 238 831.
0: To będzie ostatnia reklama.
5: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest KAM, producent mebli kuchennych z Milejewa.
8: Dużo śmiechu, ale też dużo koncertów i wielu innych propozycji. To wszystko mamy dla Was w SK Summer City. Jak zawsze w wakacje przybywamy z najfajniejszymi propozycjami. Mati Fuczyło to ja, a zaczynamy od opcji stand-upowej. Ona już niedługo w Warszawie. Przed nami Warsaw Stand-Up Festival. To 16 września w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury. A na scenie czołówka polskich komików to m.in. Kacper Ruciński, Piotrek Szumowski, Wielka Walaszczyk czy Adam Van Bendler. To nie wszystko. Jest też Sun Lake Music Festival. To w żywcu 29 sierpnia i to jest opcja dla fanów elektronicznych brzmień. Jeżeli Wam jednak bliżej jest do śmiechu, choć nie stand-upowego, a kabaretowego, to przed nami też Polska Noc Kabaretowa. To Opole, Płock, Włocławek czy Kalisz. Dobrej zabawy.
7: Sponsorem programu jest KAM, producent mebli kuchennych z Milejewa. www.meblekam.pl.
0: Muzyką się żyje.
8: SK rozkręca najlepsze letnie imprezy. Dzisiaj bawimy się razem z Wami w Szczecinie. Trwa tam żeglarskie święto Żagle 2026, a my dokładamy muzyczne gwiazdy. W Szczecinie zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Dzisiaj wieczorem scenę przejmą raperzy. Zagrają m.in. Janusz Walczuk, Kini Zimmer czy Jangle Osia. Wstęp jest darmowy. Ale to nie wszystko. W ten weekend SK Music Tour jest też w Kraśniku. Dzisiaj Eryk Moczko i Paktofonika, a jutro kultowy zespół T-Love. Co się dzieje na SK Music Tour, to możecie zobaczyć na eskowym Instagramie już teraz. A już w najbliższy piątek gwiazdy wpadną do Warszawy. Na Błoniach PGE Narodowego zagra Bledka, White 2115, Modelki, Żabson i Plan B. Słuchajcie imprezki w Radiu SK dzisiaj po 18, bo będziemy mieli dla Was zaproszenia. Widziałem prognozę pogody na najbliższe dni. Jutro w wielu miejscach nie będzie już tak ciepło, więc trzeba korzystać. A ja w tym korzystaniu spróbuję Wam pomóc. Mati Fuczyło, cześć, witajcie, mam dla Was hity. Będzie Łatwo Gang, a będzie Felix Jen, będzie Damiano Dawid.

0: To jeden z hitów zawsze na czasie. Jay-Z, Linkin Park, czyli Numb and Core. Jak wasza sobota? W tej sprawie się nagrywacie dzisiaj na SK-owym Messengerze. Wojtek tak zrobił?
1: Siema Mati, ja mogę się pochwalić, że dzisiaj udało mi się kompletnie nic nie robić. Siedzę cały dzień w basenie, opalam się i korzystam z ostatnich chwil urlopu. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy teraz ciężko pracują, no i szczególnie ciebie. Trzymajcie się, hej.
0: Podoba mi się to określenie. Udało mi się nic nie robić. No do tego, żeby wam też się to udało, nic nie robić, wszystkim wam życzę.
2: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rozmanie. Warunki udziału dostępne na Rozpal.pl, regulaminy.
4: I po reklamie.

0: Santiago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta pianek, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: I po reklamie.

0: Dawid Kwiatkowski, Margareti. Później ci opowiem. A wiecie, że wrony i szpaki mają problem? Naprawdę, słuchajcie, te ptaki pojawiły się na czarnej liście. Chociaż nie w Polsce. Singapur postanowił walczyć z tymi gatunkami, bo jest ich po prostu za dużo i według władz zagrażają zdrowiu, a do tego wyniszczają inne gatunki i tak dalej, i tak dalej, i tak mogę wymieniać. Ekolodzy tymczasem mówią, że tak naprawdę to winni są ludzie temu wszystkiemu. No, czyli, że coś tak jakbyśmy najpierw zaprosili kogoś do salonu, a potem byli zdenerwowani, że ten ktoś w salonie siedzi. Radio SK. Ja akurat doskonale znam to uczucie.
1: Reklama.
2: Samsung Days w RTV Euro AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia AGD marki Samsung. Kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000 zł rabatu. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 25 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2,19 zł za kilowat.

O co, siaso, Vivi Simon, Palari White 2-1-1-5. Ten ostatni pan już w piątek wystąpi na błoniach PGE Narodowego w Warszawie. Zresztą nie tylko on, bo poza nim na scenie m.in. Bledka i wielu, wielu innych. I wiecie co? Jeszcze dzisiaj możecie zgarnąć zaproszenie na ten właśnie koncert. Za chwilę startuje imprezka. Paweł Karpiński już się przygotowuje i właśnie Paweł, wiem, że ma dla was bilety na tę imprezę. Jeżeli możecie się już zastanawiać nad tym, jak go przekonacie, to bardzo dobrze byłoby, abyście zrobili to już teraz. No to co, ja wam dziękuję za dziś, Matifu Czuło, a Paweł zadba o hity. Widzę, że będą naprawdę niezłe. Wiktor Waligula będzie i Zalia się pojawi.

0: Reklama.
1: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na

0: urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Nowa Holandia przy obwodnicy Elbląga.
3: Czy może być lepiej? Teraz jeszcze tak, ale myślę, że po moim przekazaniu propozycji nie będzie się dało już tego poprawić. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Jak zawsze zapewniamy Wam fajną energię w fajne letnie dni. Zacznijmy od SK Music Tour. To nasza trasa koncertowa, która jeździ po wielu różnych miejscach Polski. Już niedługo zbliżamy się do kolejnych z nich. W ten weekend jesteśmy w Kraśniku. To Kasia Węsierska prowadzi imprezę, na której wystąpią Paktofonika, Eryk Moczko i T-Lab. Już za kilka dni, 22 sierpnia, jesteśmy z kolei w Ciechocinku. Tam Kamil Nosel poprowadzi imprezę, na której wystąpi Michał Szczygieł. To jednak nie wszystko. Przed nami też dla Ciebie festiwal. To 4 września. Tam na scenie Mata, Grubson, Kizo, PZ, Zalia czy Miu. Będzie się działo to 4 września.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Nowa Holandia.
4: Muzyką się żyje.
5: Pierwsze próby zaliczone. Artyści szykują się do występu na scenie kultowej opery leśnej. Zbliża się Top of the Top Sopot Festival. Wystąpi m.in. Dawid Kwiatkowski, Margaret, Zalia, Kaśka Sochacka czy Oskar Cyms, który zdradził nam, co zaśpiewa.
6: Zagram dla Was dwa utwory. Zagram Zabierz Mnie oraz Cały Czas w pięknym orkiestrowym wydaniu, więc myślę, że będzie ciekawie. Mam nadzieję, że mi wszystko wyjdzie, że nie będzie to totalna klapa. Żartuję oczywiście, mam nadzieję, że będzie Wam się podobało i że będziecie się dobrze z nami bawić. Zapraszam Was serdecznie do Sopotu.

pięknym orkiestrowym wydaniu, więc myślę, że będzie ciekawie. Mam nadzieję, że mi wszystko wyjdzie, że nie będzie to totalna klapa. Żartuję oczywiście, mam nadzieję, że będzie wam się podobało i że będziecie się dobrze z nami bawić. Zapraszam was serdecznie do Sopotu.

Take Me Back, tu sobotnia imprezka i fajnie, że jesteśmy dzisiaj razem. Można powiedzieć, że pędziłem do was prosto z Budapesztu. Tam w tym tygodniu trwa jeszcze Sziget Festival. Przez cały tydzień z Kasią Węsierską relacjonowaliśmy wam i tu na antenie Wesce, no i oczywiście na naszym Instagramie, to wszystko, co działo się na tym festiwalu. No i chyba przy okazji przywieźliśmy te upały do Polski, bo na Węgrzech to był naprawdę, naprawdę upalny tydzień. No i tak w skrócie, gdyby ktoś przegapił, no to Sziget dzieje się w sercu Budapesztu, na ogromnej wyspie na Dunaju i cała ta wyspa zamienia się w festiwalowy teren. Vibe jest naprawdę niepowtarzalny, wszędzie jest pięknie, jest dużo miejsca, nie ma ścisku. No i oczywiście są gwiazdy 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombre i oczywiście ona, Zara Larsson, zrobiła ogromne show, tańcząc na przykład z delfinem na scenie do Lush Life. No to zagrajmy ten hit już teraz w SC.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Tutti tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: bardziej, bo za chwilę wesce będę miał dla was bilety na imprezę New York Music Stories w Warszawie, a na niej Bledka, Whitior, modelki czy Żabson. Słuchajcie uważnie już za moment.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: I po reklamie.

Alan Walker i Dancing in Love w imprezce w Radiu SK 14 przed 19, a już w kolejny piątek w Warszawie na błoniach PGE Narodowego New York Music Stories, czyli impreza, na której wystąpią m.in. Bledka, White 2115, Modelki czy Żabson. Ja mam dla kogoś z Was aż 4 bilety na tę imprezę. Jeżeli chcecie, no to wpadajcie na nasz eskowy messenger i nagrajcie mi głosówkę i opowiedzcie, kogo zabierzecie ze sobą i dlaczego. Na że bilety są 4, no to możecie skompletować naprawdę niezłą ekipę. Wpadajcie na nasz eskowy messenger już teraz, a ja gram Martina Garrixa.

0: Reklama.
1: Mega okazje, a do tego 48 godzin turborabatów na mediaexpert.pl. Super produkty w super niskich cenach. Bo w MediaExpert
2: nie masz.
3: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.

0: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
1: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: i po reklamie.
1: Muzyka się żyje.
2: To będzie mocno imprezowy weekend dla fanów muzyki elektronicznej. Przed nami festiwal Park Beats w Iłowej, to w województwie lubuskim. I na scenie pojawi się wielu znanych producentów, wśród nich m.in. Skytech, czy autorzy słynnego Explosion, no oczywiście Calvi i Remi. Ta impreza odbędzie się wśród drzew na terenie malowniczego Parku Dworskiego w Iłowej, to już w najbliższy piątek i sobotę. No i wtedy też szykuje się finał trasy męskiego grania. Artyści zatrzymają się na lotnisku Bemowo w Warszawie. Zagra m.in. Wiktor Dyduła, Igo czy bracia Kacperczyk. No i autorzy hitu Nareszcie, czyli Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut.
0: Imprezka.
1: Imprezka.
0: Imprezka.
1: Imprezka.
2: No to zagrajmy. Tegoroczny hymn męskiego grania Nareszcie otwiera 19 w Radiu SK. To już minuta po. Za chwilę też Jennifer Lopez i jej Ain't Your Mama. Rozkręcamy sobotnią imprezkę. Paweł Karpiński, dobry wieczór.

0: Naszego konkursu w sprawie Maybelline New York Stories. To impreza, która już w przyszły piątek na błoniach PGE Narodowego w Warszawie. A tam Bledka, Łajcior, modelki czy Żabson nagrywaliście głosówki na eskowym Messengerze, mówiąc o tym, kogo chcielibyście zabrać. I mam Piotra na linii.
1: Hej, SK, tu Piotrek. Słucham sobie właśnie waszej stacji i usłyszałem, że są cztery wejściówki do zgarnięcia. Byłoby pięknie, bo akurat u mnie ekipa stolarska to są czterech chłopaków razem ze mną, więc mógłbym swoim pracownikom zrobić miłą niespodziankę i fajnie spędzić ten piątkowy wieczór, więc czekam na te bileciki. Pomóżcie, żebym zrobił im dobry weekend. Pozdrawiam, hej!
0: Piotrek, szef, który walczy o bilety dla swoich pracowników, to po prostu szef skarb tak zwany, więc oczywiście wysyłam cztery sztuki do ciebie. Bawcie się dobrze w najbliższy piątek w Warszawie przy m.in. Bledce. A teraz nowość w SC, zrobi się klimatycznie. Poczujemy się jak w gorącej, wilgotnej Hiszpanii. To Benny Blanco, Selena Gomez i Becky G. Te Olvido.

0: Karczyns bez końca, 29 po 19 w SC. Za chwilę u nas Alan Walker i jego Faded. No i pamiętajcie, że Alan Walker jest oczywiście w naszej ekipie DJ-ów, która gra wam sety w ramach SK Live Remix dzisiaj wieczorem. No a tak naprawdę, no już można powiedzieć, że w nocy, o północy, Dub Dogs i Urzel będą dla was grać najlepsze imprezowe kawałki, no bo w wakacje mamy dla was więcej SK Live Remix.
1: Autopromocja.
2: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
1: Autopromocja. Esca.

jakiegoś leżaka, albo radio, z którego słuchacie, gra za cicho, no to po 20 w Esce będę miał dla Was ekstra opcję, bo zestaw eskowych gadżetów. Właśnie leżak z naszym logo, a także wodoodporny głośnik Bluetooth. Zgłoszenia tylko w naszej aplikacji, więc wpadajcie, pobierajcie, jeżeli jeszcze nie macie. I po 20 odbierajcie nasze eskowe prezenty. A teraz gramy dalej, Dua Lipa, Training Season. Teraz Eminem, za chwilę.

wakacyjne hity na czasie Westę to Bausa i Magnetic. A jeżeli słuchacie teraz Eski na przykład na grillu i zwołaliście taką ekipę, że aż zabrakło miejsca i brakuje na przykład

To jeszcze takie muzyczne wspomnienie festiwalu Siget Sombr, My Body Isn't Ready w Esce. Oczywiście we wtorek Sombr grał w Budapeszcie, rozgrzał to miasto naprawdę do czerwoności. Niestety w tym roku ominął Polskę ze swoimi koncertami. Trzymamy kciuki za kolejny rok. Za chwilę w Esce będzie 20 i wrócimy do hitów na czasie, a Nader już się szykuje.

0: Sponsorem programu jest KAM, producent mebli kuchennych z Milejewa.
1: SK Summer City, Rafał Maliszewski.
2: Jestem taka piękna. To komedia, która zostanie wyświetlona dzisiaj o 21:00 w kinie plenerowym w Braniewie. Seansy tradycyjnie na placu księdza prałata Tadeusza Brandysa. Organizator zapewnia leżaki, jednak ich liczba będzie ograniczona. Warto zabrać ze sobą również własny koc, aby wygodnie spędzić wieczór pod gołym niebem. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Słobity będą gospodarzem tegorocznych gminnych dożynek w gminie Wilczęta, a gwiazdą wydarzenia będzie Monika Lewczuk z zespołem. Dożynki w sobotę 29 sierpnia rozpoczną się mszą świętą w intencji rolników i poświęceniem dożynkowych wieńców, a później będzie już tylko zabawa. W programie koncerty, pokazy, gry w dożynkowe targowisko oraz konkurs na najpiękniejszy wieniec i najciekawsze stoisko dożynkowe. Szczegóły w sieci.
0: Sponsorem programu jest KAM, producent mebli kuchennych z Milejewa. www.meblekam.pl.
3: Muzyką się żyje.
4: Punktualnie 20, a my odliczamy dni do...

0: święta polskiej muzyki. Już 24 sierpnia startuje Top of the Top Sopot Festival i jak co roku poznamy zdobywcę bursztynowego słowika. O tę statuetkę walczą nie tylko wielkie gwiazdy, ale też artyści, którzy są na początku swojej kariery. Przed sopocką publicznością zaprezentuje się m.in. Natalia Mujanga. Artystka przyznała w rozmowie z Eską, że występ w Sopocie ma dla niej szczególne znaczenie.
1: Czuję się zaszczycona, tym bardziej jako dziewczyna z Trójmiasta, gdańszczanka. Będzie to dla mnie naprawdę ekscytujący moment i wzruszająca chwila wystąpić na deskach Opery Leśnej w Sopocie.
0: Natalia Mujanga zaczęła swoją karierę w programach Talent Show, jak Mam Talent, The Voice of Poland i Twoja twarz brzmi znajomo, który wygrała. Na festiwalu w Sopocie wykona piosenkę Ile snów nam zostało. O bursztynowego słowika walczy też m.in. Jeremi Sikorski, Kasia Sienkiewicz, Emo i Sarsa, czy Kuba i Kuba. Trzymamy oczywiście kciuki za wszystkich.
2: Impreska.
3: Impreska.
2: Impreska.
3: Eska.
2: Eska.
0: A sobotni wieczór w Esce nabiera tempa. Już teraz Another i Talk to You. Na imprezkę wpadną też Imagine Dragons, Sanach, Shawn Mendes i Robin Schulz ze swoim najnowszym singlem. Paweł Karwiński, dobry wieczór, witajcie.

0: Po 20 wesce to Shaggy i jego Angel. Ten hit już swoje lata ma, no to czas na coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I to będzie nowość od Robina Schulza, a z tym gościem jest tak, że albo wydaje radosne, przyjemne numery, albo zamienia się nagle w stronę bardziej mroczną, nieco intensywną. I tak jest w tym przypadku. Robin Schulz i jego najnowszy hit Take It Slow. No to coś nieco mocniejszego.

0: Przemek, hej Przemek.
1: Hejetka.
0: Cześć Przemku, opowiadaj, jak twoje wakacje mijają?
1: No, w tym roku bardzo pracowicie. Cały czas robimy kombajnami tutaj na zachodniopomorskim. Ogólnie jest ostro w tym roku, jest ostro.
0: Jest ostro, bo wyprowadź mnie z błędu, ale wydaje mi się, że te wakacje no, są dużo, dużo cieplejsze niż na przykład te poprzednie.
1: Tak, to jest akurat prawda i te temperatury czasami nam nie sprzyjają. Ale jakoś musimy dać radę.
0: Ale powiedz mi, bo w ogóle teraz łapiemy cię w kombajnie, tak? Nie mylę się, w kombajnie.
1: Tak, tak.
0: Jesteś w pracy. Powiedz proszę, masz chociaż tam klimę? Jest szansa, żeby się trochę schłodzić?
1: Tak, na szczęście już w tych nowszych kombajnach jest klimatyzacja, także chociaż tyle, że nie musimy się ciągle siedzieć w tym gorącym. Jakoś dajemy radę.
0: Przemku, to żebyś miał naprawdę taki zasłużony relaks po robocie, wysyłam do ciebie nasz eskowy leżak, oczywiście w pakiecie z głośnikiem Bluetooth i to wodoodpornym, żebyś zawsze eseczkę łapał.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio SK. Reklama. Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Ride Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
3: I po reklamie.

Wspomnienie mundialu w Radiu SK, czyli Shakira i Die Die, 16 przed 21 i do 9 jeszcze masa fantastycznych hitów na czasie przed nami. Będzie na pewno Tame Impala i Loser z najnowszego Spidermana. Cyril Stumbling In też wpadnie. Dletka i dwa dni także w planach, ale teraz wspomnimy rok 2013. To wtedy powstał hit Avicii'ego. Hey Brother!

prosto z najnowszego Spidermana Tame Impala i Loser w Radiu SK. 4 minuty do 21. Za chwilę wracamy do hitów na czasie i po 9 w SC na pewno pojawi się Dawid Podsiadło i Selena Gomez.

0: Właściciel parku rozrywki Nowa Holandia przy obwodnicy Elbląga.
1: SK Summer City, Rafał Maliszewski.
2: To będzie święto palce lizaczy. 19 sierpnia startuje jubileuszowa 20. edycja Elbląskiego Święta Chleba, która w tym roku potrwa 5 dni. Od środy do niedzieli mieszkańcy i turyści będą mogli odwiedzać stragany na Starym Mieście, oferujące tradycyjne wypieki, lokalne przysmaki, wyroby rzemieślnicze, rękodzieło oraz produkty inspirowane kulinarnym dziedzictwem regionu. Święto Chleba to także widowiskowy wyścig smoczych łodzi na rzece Elbląg, koncerty i występy artystyczne. Poszczegóły wskakujcie na stronę miasta. Ugotuj swój zielnik. To z kolei hasło warsztatów zielarskich z pisarką i zielarką Katarzyną Enerich. Warsztaty odbędą się 25 sierpnia w bibliotece w Braniewie. Początek warsztatów o godzinie 16 w czytelni dla dorosłych przy Katedralnej 7. Obowiązują zapisy. Szczegóły w sieci.
0: Sponsorem programu jest...

0: właściciel parku rozrywki Nowa Holandia.
1: Muzyką się żyje. 21 na zegarach i tę godzinę hitów na czasie rozpoczynamy jednym z waszych ulubionych numerów ostatniego tygodnia. To Na Błysk od Dawida Podsiadło, czyli aktualny numer 2 gorącej dwudziestki Radia SK. Na szczyt skoczył zespół Temper City z hitem Self Aware, a podium zamyka hymn tegorocznego mundialu, czyli Daj Daj od Shakiry. Cała gorąca dwudziestka czeka na SK.pl. Tam też możecie oczywiście głosować na swoje ulubione kawałki, a już dzisiaj w nocy antenę Eski ponownie przejmą najlepsi producenci świata. Po północy odpalamy Eska Live Remix. W każdy piątek i sobotę swój set gra u nas m.in. Armin Van Buren, Lost Frequencies, Kygo, Jax Jones czy Alan Walker. Eska Live Remix możecie także słuchać w każdej chwili w eskowej aplikacji na smartfony.
2: Impreska.
0: Impreska.
2: Impreska. Eska. Eska.
1: Dzisiaj po północy w SK Live Remix czekają na was Dub Dogs i Urzel, a już za chwilę czeka na was Selena Gomez i Daria Zawiało. W takie hity na czasie mam dla was przygotowane. Dajcie znać na naszym eskowym messengerze, gdzie teraz słuchacie Eski. Paweł Karpiński, dobry wieczór.

0: Daria Zawiałow i Dziwna, a nikogo nie powinno dziwić, że to w Esce, tylko w Esce dostaniecie najlepsze nowe hity.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Także od artystów, których dopiero wszyscy poznajemy. Przed wami Silva Bampa, czyli zyskujący popularność producent z Wielkiej Brytanii, jeszcze niedawno znany głównie fanom cięższej muzyki dance i nawet bym powiedział rave'ów. Teraz jest o nim coraz głośniej. Ja sobie go nazwałem specjalistą od basu, bo zawsze w jego kawałkach bas jest na pierwszym planie. No więc tym bardziej gramy go w sobotnie imprezę w Esce. To Silva Bampa i Fantasy.

0: David Guetta, Run, Run, River w Radiu SK w pół do dziesiątej. Tu sobotnia imprezka na naszym Messengerze. Zameldował się poetycki, tak bym powiedział, Mateusz.
1: Ja łapię eskę dzisiaj w takim miejscu. Jest twoje wiatru, nicza nadmorska bryza. Jest ciepełko, jest woda, jakieś konfetti. No właśnie, poje wiatru na działce, ciepełko z takiego leciwego grilla, woda w szklance, no i konfetti, bo świętujemy imieniny mamy. No właśnie, Pawełku, czy dałbyś się namówić na twoje kultowe, pawełkowe 100 lat, którego całe wieki nie było? Proszę, nie daj się prosić. Pozdrowienia, Mateusz.
0: Mateuszu, no dobrze, takie króciutkie, bo jednak jak jestem sam, to jakoś tak trudniej mi się zmotywować, ale oczywiście 100 lat. Jeżeli chodzi właśnie o te imprezowanie wieczorne, no to pogodę mamy dzisiaj idealną, w Polsce ciepło, ale od jutra już tak nie będzie, Polska podzieli się klasycznie na pół. Na zachodzie temperatury spadną, momentami nawet mocno, w Zielonej Górze tylko 23 stopnie jutro, no ale na wschodzie gorąco, w Rzeszowie 35 nawet, a od poniedziałku, jak już pójdziemy wszyscy do roboty, no to pogoda już w całej Polsce się popsuje. Ale hity na czasie Westy nigdy się nie psują. Za chwilę Sanach i Miłość jest ślepa, a później Alan Walker.

0: Alex Warren w Radiu SK Carry You Home. 18 minut brakuje nam do 22. W te wakacje w SC przypominamy wam różne hity na czasie, które rządziły właśnie w wakacje czasem niedawno, czasem bardzo dawno. I teraz pomyślałem, że przypomnę taki hit, który prywatnie uwielbiam i też mam z nim fantastyczne wspomnienia związane z Radiem SK, bo on powstał dokładnie w 2015 roku i to był też rok, kiedy po raz pierwszy mogliśmy się usłyszeć w imprezce w SC codziennie i wtedy nawet słyszeliśmy się w imprezce codziennie. No to co to będzie?
1: SK. Hity na czasie. Na lato. Na lato.
0: Oczywiście, że Major Lazer i Mo, a także DJ Snake, Lean On w SC już teraz, a za chwilę One Republic.

Sylwia Grzeszczak na ostatniej prostej wakacji serwuje nam takiego letniaczka. To jej najnowszy hit Mango w Radiu SK tuż przed 22. Pamiętajcie, że jeszcze dzisiaj o północy SK Live Remix, Dub Dogs i Urzel czekają na was ze swoimi setami. Ja dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Do usłyszenia.

0: Sponsorem programu jest KAM, producent mebli kuchennych z Milejewa.
1: Krzysiek Jaworski, SK Summer City. Zapraszam. 22 sierpnia w Amfiteatrze Miejskim w Braniewie czekać będą na nas koncerty, sportowe emocje, atrakcje dla dzieci i całych rodzin, a także świetna zabawa do północy. Co konkretnie? Bezpłatna strefa dziecka, Strong Impuls 2026, koncerty m.in. projektów Siles, TD, także impreza z DJ-em. To będzie jedno z największych wydarzeń tego lata w Braniewie. 22 sierpnia, wstęp wolny. Centrum Kulturalno-Biblioteczne we Fromborku szuka osób, które chciałyby wystąpić podczas akcji pod hasłem Narodowe Czytanie. W tym roku cała Polska czytać będzie trzecią część Dziadów Adama Mickiewicza. We Fromborku wydarzenie odbędzie się 12 września o 12 na terenie tężni stolankowej. A więcej informacji znajdziecie oczywiście na sk.pl.
0: Sponsorem programu jest KAM, producent mebli kuchennych z Milejewa. www.meblekam.pl

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
0: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Przed wami